sorry, Yankopon. Atia me ma uti asie ni se, Odofo. Sorry, Yami, ani sorry ni se, se wo yo Yami.

asɛm yɛ twa kristo ne deɛ wogyene bi a sɛ wɔabra wɔakora ɔmoabra bɛyɛ yi wɔne babɛ ne wahawo wɔto w'anim ase wɔ fie

obi na suo ka bi akaba so na woda no ɛnyɛ wahoɔden woda wote sɛ wofoɔ na wosɔre a woasɔre sɛ te asefoɔ mepɛ sɛ mebusa wo sɛ ɛyɛ wo se ka bi naatewa